Afimba mwene zvidimbo makuma iri nezviri ndidzonguva kunokimba mhepo yeRadio Mozambique tengedzwa kambo akakaridzwa ndeFilomena Marekowa tiri kufambira pamberi techesimudza idzo dzatinadzo kuno kune pfenyuro yegutsa ruzhinji

Radio Mosambiki misoro province ya Yombanika iri kufakaza mabasa yo muchindawo. Radio Mosambiki misoro province ya Yombanika iri kufakaza mabasa yo muchindawo. Radio Mosambiki misoro province ya Yombanika iri kufakaza mabasa yo muchindawo. Radio Mosambiki misoro province ya Yombanika iri kufakaza mabasa yo muchindawo.

Tiso radio Mosambike tinomukoka kuti mutizwe mutemite mujeki jinoti 900G22 epe manika 900G11 ne 900G21 antena nationale 900G12 ne 900G24 RM Disporto RM makume mashano makore tichimugumisira masokomu.

0: kuhamba padoko no padoko no chirongwa chedu tapeja kuzwa kongoma yakaimbwa ndi system dzazvida hino ositi zvewaida zvakaramba hino munguva jino tomboenda kozwa ngoma yakaimbwa ndi alimanyika ositi ndokumbira obuleya padezemba hatisazoemeri dezemba ngokuti zviro zvakona chioneka koneno kazoshata kazoshata kugala hama jedu ndichona chakuitwa kunga zvibocho takutodawo bhuleyo kuti vaviye ngokuti zviro zvakona zvazobhenda bhenda izvi toenda kozwa ngoma iyo
1: yemaputu ne hapana chakashata mozondijusa mushungu inozopira jokamachaa
2: zvakanaka
1: ndabonga mukuru